jezikami. Ani szaro to jak us, ani szaro to jak us, ani szaro to jak us, ani szaro to jak us. Ani szaro jak straszny klas nie mówi, wolę tak użyska, a ty głęboki oczy. Ani szaro to jak us, ani szaro to jak us, ani szaro to jak us. Ani szaro to jak us.